bia mu betu no ewade ma munye hira ewade tutu anamo efesisi hirema ewade tutu anamo efesisi hirema ewa yesu kristo de ma bosumi ekɔ na wieye ene pa biara ewo mu a esese wo saka ewade famra ewade ma ne mra ewade ma ne mra

Na wo dia akwase ndiam kom otime wo fa no ho fa ne ba Yesu din ene ebo a de yade abubu na gu ho onya nkwa no sori na ogyina ne naso Yesu din ne ebo a abei dom epe ba bi kwotete Yesu din Yesu din Oh sadia enka ne nka obo Yesu din a enka ogya epiam firi wonu mu na obo Yesu din kra enya adwuma ma ho enti you are seeking for help elsewhere Adia nanka ukasa tiano, adia nanka ukutiano, eno huwa juma ena ene woyo. Na uni mse, chenaka, Yesu wanza sada, diyo tiano tie. Efri tetetiri mepe mune, ongu, onza sa. Eno aname ikabi bi, ini achirebi ni asofu bise. Euradinya nkupone, huye mwa watu diya sense. Mehunu se, babo de kurano. Bible no etkwangu entimi anka urade nyankopon ne kaseye na wie wanka yesu urade nyankopon ne kaseye no wanka wie be Genesis chapter 1 verse number 1 mami me won sem fuo bi ambesa bibisa wa ha